Velo je more, na velom moru vela je nevera. Kadi su ljubav, ufanje i vera, na duši peza, vela kod preza. Zakusici me